0: Samaspela lerato, kadi botola za dombiliato.
1: Ku file zaka wa forex, lo wala watches za Rolex.
0: Watches za Rolex,
1: ke Rolex.